0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
2: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
3: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
2: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
1: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
4: Wiadomości ze świata.
1: We Frezyngi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
5: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
1: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
6: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
2: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
3: Fare sport.
2: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
1: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
4: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skauba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynów.
5: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc to kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
2: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
3: Fare sport vuol dire impegnarsi seriamente.
2: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
1: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiary Kościoła.
4: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny misjonarzy Saletynów.
5: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc tak kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.